0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś w najcieplejszym momencie na termometrach w Szczecinie zobaczymy nawet 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, więc poranna mocna kawa jak najbardziej odpada. Dziś też będzie dużo promieni słonecznych. Chmury też się pojawią, ale dziś bez opadów. Na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie, ale uważamy na głównych wylotówkach i na głównych skrzyżowaniach.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spada. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.

0: I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
2: 40 km
3: 44 km.
2: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
1: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
1: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
5: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
1: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieni-z-teorii.pl.
6: Sport.
1: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
7: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
8: No i prawie ci się udało.
7: Prawie źle kliknąłem. Prawie 3 minuty po 6. Dzień dobry!
8: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś w tym, bo to już tak koniec tygodnia na oparach człowiek jedzie.
7: Poruszaj tym wskazującym.
8: Za dużo wysiłku.
7: Dwa przysiady wskazującym. Na początek! No na początek!
8: Co mi się, no dobra, no.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
7: Ten wskazujący?
8: Nie chce mi się go wyprostować.
7: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
8: Tak.
7: No weź.
8: Nie chce mi się go wyprostować.
7: Naciągnij go.
8: Pod kołderkę.
7: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my i jesteście wy, mamy
8: Dzień
7: nadzieję.
8: Dobry.
7: Po drugiej stronie.

0: Czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie. Słuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz z kolegą patrzymy.
0: No tutaj dobra, to dużo, tak posiedzimy sobie, tak?

0: Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy?
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie oczywiście, mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski, za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Ludzie tak? sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. Ja domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? SK

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: Promocja SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk.

0: małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk.

0: 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.

strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3, bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale to wie, się co może będzie zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy, my zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapatrzcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: Grupa. I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie. On już wie. Taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu, czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Cina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. O. Bez pary. O. Pozdrawiam.
0: Można? Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: Może majtkami dziurawymi.
2: Może
0: dziurawymi majtkami.
2: Sprawdź majtki w takim razie.
0: Tak, tak.
2: Czy wszystkie są?
0: Czy wszystkie te z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co
2: tak,
0: innego.
2: Może tak być. No, trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno
2: z siedzenia
0: boleć.
2: A z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: napisała,
0: w Niemczech.
2: Że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lambert idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowszą informację w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK 2.

0: mama.
1: Halo, tu Bli Komisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
5: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz firmę? Kupujesz w Brico Marché? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: Piątkowy poranek w Szczecinie trwa w najlepsze. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. Teraz warto uważać przede wszystkim przy trasie zamkowej. Dłużej postoicie na Kolumba w kierunku nabrzeża Wielkiego.

0: Kaleckiego. Ciasno jest także w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa. Na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza. Dziś możliwe opady deszczu, ale dopiero późnym wieczorem.
1: Jest 7, News SK2 Anna Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
2: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
1: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
3: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
1: Bieg po uśmiech jutro. SK2 Sport. Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
4: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
1: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
5: 3,5 minuty po 7.
6: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
5: Jakbym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
6: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
5: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
5: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
6: To jest.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj, dzisiaj o sukcesach. Właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2. 11 po 7, dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No, jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo, sukces, brawo, brawo, to był sukces, tak oczywiście, brawo, brawa, oczywiście.
0: Klap, klap, klap, klap.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja też kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, wytrzymała, skupana, no. Wytrzymała. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby.
0: Pękłaby.
1: Ale nie pękła.

0: wszystkie hity i doniesienia, co jeść, a czego nie jeść. Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
1: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
1: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Jeszcze. Cały czas.
1: Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: Piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gramcem Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
5: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
4: Cały asortyment taniej?
5: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
4: Tylko 29 i 30 maja.
5: Tylko Boboland.
4: Tylko Hangarowa 15.
5: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
6: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
15: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty. Kierowcy teraz muszą uważać na Szczanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Zwalniamy też na Obotryckiej, na Bogumińskiej i na Chorzej. Dłużej postoicie przy Nabrzeżu Wieleckim. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Eskadrowej, na Leszczynowej i na Hangarowej. Na termometrach w Szczecinie dziś w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 26-27 stopni Celsjusza. Przewaga będzie promieni słonecznych, chmury też się pojawiają, ale możliwe przelotne opady deszczu dopiero wieczorem.
16: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: 6, należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny. Będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
0: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Wiola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Anetkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam, Wiola z Łodzi. Buziaki za was.
0: Buziaki, dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i całych wszystkich słuchaczy Eskidwa.
0: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
1: Idę na poszukiwanie Marcina.
0: Kolejny teraz, telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
5: Przemek.
1: To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę, no.
0: Tu się ktoś rozłączył, kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
6: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię. Pozdrawiam.
0: Pięknie poszło. Szerokości, kolejny telefon, tu PKP. Dzień dobry, słuchamy.
7: Dzień dobry, mój imię i moją koleżankę Zosię.
0: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
1: Tajemnicą.
0: Tak, pozdrawiamy.
7: Tatę Pawła i
0: Zosię.
1: Tatę Pawła.
0: Dobra, już rozumiemy, wszystko okay, wiemy, pozdrawiamy. To, kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP.
8: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam
0: moją rodzinę
8: i klasę, moją klasę
0: z 3B. Trzecia B, też chodziłem do trzeciej B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
9: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
0: Proszę bardzo, Piotruś.
1: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
0: Za takie pozdrowienia, to ja ci serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie ci dziękuję.
0: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego, oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu.

0: wideo Wyszkoni, znaczy w wideo Jania Wyszkoni w Radiu SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
1: jest,
0: to
1: bo
0: coś będzie.
1: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
0: Z Edytą Górniak.
1: Z Edytą samą.
0: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
1: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
0: To może to i dobrze.

0: nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy 3 słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstaw się nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. 3 słowa do sąsiada, jakie skierujecie.

0: klasy będą prawdziwe eksperymenty.
1: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaksy.
0: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
1: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaksy Szczecin.
0: Przyjdźcie do Galaksy. Będzie epicko.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno.

0: To tu.
1: Gdzie?
0: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
13: Cały asortyment taniej?
14: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
13: Tylko 29 i 30 maja.
14: Tylko Boboland.
13: Tylko Hangarowa 15.
14: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
13: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
15: I po reklamie.
16: O tej porze korkuje się przede wszystkim przy Emilii Plater. Mowa tu m.in. o Firlika i o Miedzianej. Dłużej postoicie też na Jana Skolna. Uważajcie przy Nabrzeżu Wieleckim. Noga z gazu na Kusłońcu i na Oku Lickiego. Uważajcie też na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Słońce walczy z chmurami. Późnym wieczorem spodziewamy się opadów deszczu, więc wtedy pamiętajcie o parasolkach. Ciśnienie wysokie.
17: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Tak jestem, dzień dobry.
17: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
18: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
19: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
18: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
19: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
18: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
17: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
20: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
17: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
20: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
17: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji.

0: dyskusje ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: SK2 Sport.
0: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości. Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
2: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
0: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
3: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów. Bardzo nas to cieszy.
4: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
3: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: A co ty taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: bo ty kończyłeś te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I
1: tak
0: jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold. Escort.

0: Lubię zamiatanie, lubię zamiatanie gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
4: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
5: Wszystkim,
0: no hej. No hej, tak jest.
4: Tak jest, no hej.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
1: Konkurs.
0: Olunia, Olunia,
1: prawo
0: pierwsza.
1: Czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
1: No i jakżem to zakręcił?
0: No, chyba dobrze. Litera L.
1: L.
0: L. L. Okay. Jak. La, la, la. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Lapłania.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lubić.
1: Roślina.
5: Lilia.
1: Kolor.
5: Lawendowy.
1: Zawód.
5: Lekarz.
0: Dobra, sześć.
1: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
1: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
5: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
1: No Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
5: No, aha, okej.
1: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
5: No ja to już
0: posłucham. Ale poczekaj. Trzeba się wyciągnąć wnioski.
1: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest taki, jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
1: Tak jest.
0: No.
1: On tam jest burmistrzem, wójtem.
5: No tak, mówiliście o tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
1: Marek
0: możemy...
1: Marek się może włożyć
0: nie,
1: na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo.
1: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
1: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
6: Irak.
0: Miasto.
6: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
6: I nie ma mocny.
0: Imię.
6: Irek.
0: Roślina.
6: Ireneusz. Ireneusz imię.
1: Dobra, może być.
0: Roślina.
6: Irys.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
1: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
6: Co tam potrawa?
0: Dobra. Państwo jest.
1: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś i nie ma mocny.
0: A ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, no. Miasto było...
1: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale...
0: No dobra, to dwa. Żeby nie było, że tak, że jakieś, widzisz, 10-0. No.
1: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny wynik...
0: Trzeba być dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
1: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie, za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
1: Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to...

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo spały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to rzeczywiście w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek. Peska.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze. Bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zwalniamy teraz przede wszystkim na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Uważajcie też na Strzeleckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Korkuje się na Obotryckiej i na Chorzej. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś nawet 26 stopni Celsjusza. Może padać, ale dopiero około północy. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie.
17: 8.32 News SK2 na Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.

0: Zobaczcie, jak to wszystko zatacza koło. ONA i koła czasu. Idealny utwór na ten czas. Na ten czas, na 8:40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
1: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
1: A motyle co robią?
0: A motyle latają.
1: A może się zapalają do latania?
0: Może.
1: No mają, są pełne zapału i...
0: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużone to wszystko zostanie.
1: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej.
0: Ale
1: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
0: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
1: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
0: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT. SK2.

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, manam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: A to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces i ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. I w sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny.
4: SK2

Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: pięknie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999.

0: w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Castorama!

0: przyjedź do Castorama już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Przewaga promieni słonecznych, chmury też się pojawią. I dziś w okolicach godziny 23 spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, więc mocną kawę zamieniamy na przykład na butelkę zimnej wody. Na ulicach naszego miasta zwalniamy jeszcze na Struga. Noga z gazu przy trasie zamkowej. Uważajcie na Sosabowskiego.
8: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka, dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji?
9: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
8: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. 2 osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorghe Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
10: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
8: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy.

0: zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
2: SK2 News, Szczecin.
3: Mateusz Tomaszewicz, jeden z żołnierzy w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych.
4: W tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR. 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania.
3: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury.
5: 3 minuty po 9, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: No to gramy.

Gabriel Fleszer. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK

Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z 2 butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
18: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
17: Cały asortyment taniej?
18: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
17: Tylko 29 i 30 maja.
18: Tylko Boboland.
17: Tylko Hangarowa 15.
18: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Szczotka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: I po reklamie.
4: Piątek, piąteczek, piątunio w Szczecinie trwa w najlepsze. Jeżeli macie chwilę wolnego czasu, to warto wybrać się na zewnątrz. Pogoda wręcz do tego zachęca. Termometry pokazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Przewaga promieni słonecznych. Późnym wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a nawet w nocy burze. Warto o tym pamiętać. Na ulicach Szczecina spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak zdejmujemy nogę z gazu przy trasie zamkowej i na Krygiera.
5: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
7: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
5: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
0: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, zarzut udziału w bójce o charakterze chuligańskim usłyszeli pseudokibice drużyn Pogoni Szczecin i Lecha Poznań. Do ustawki, w której brało udział około 120 osób, doszło na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3 w styczniu ubiegłego roku.
8: Policjanci z Poznania, a także ze Szczecina zatrzymali łącznie 32 osoby, które brały udział w tym zdarzeniu. Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
4: Mówi Maciej Świecichowski z Wielkopolski. Polskiej policji grozi im do 5 lat więzienia.
9: Jak psu kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu

0: Tak, to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sum tu łastik i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK 2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No, więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały.
1: SK2.

0: to gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu. Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę. A my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: SK 2 prezentuje
4: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
5: Właśnie dlatego nie może

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie. Castora!

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
5: Cały asortyment taniej?
6: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
5: Tylko 29 i 30 maja.
6: Tylko Boboland.
5: Tylko Hangarowa 15.
6: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
7: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
8: To będzie ostatnie.

0: Wszystko 15% taniej.
1: Tylko 29 i 30 maja.
0: Tylko Boboland.
1: Tylko Hangarowa 15.
0: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
1: Nie przegap dnia dziecka z rabatem 15%.
2: To będzie ostatnie.

0: 9,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: I po reklamie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Sochacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Sochacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radia SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę news.
1: Reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt.

Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt.

0: kredytu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
1: A jednak FastWow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
0: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
1: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
0: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
1: Dzwoń do FastWow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Ciśnienie w Szczecinie cały czas znajduje się na wysokim poziomie, więc nie pijemy czarnej kawy, a na przykład warto napić się wody, czy na przykład herbaty. Przypominam, że w najcieplejszym momencie dnia na termometrach w naszym mieście zobaczymy nawet 25-26 stopni Celsjusza. Przewaga promieni słonecznych później wieczorem może w Szczecinie popadać. Na ulicach Szczecina spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, jednak warto zwolnić na głównych wylotówkach.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.

0: poważnie, powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
1: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiS-u i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
3: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
2: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
1: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
4: SK2 News, Szczecin.
5: Mateusz Tomaszewicz. Już 11 czerwca o godzinie 9 ruszy rekrutacja na Dudka. To propozycja dla najmłodszych odkrywców ze Szczecina i regionu.
6: Będziemy sprawdzać, czy niedźwiedź naprawdę zna się na miodzie, budować konstrukcję odporną na upadki, wstrząsy i siłę grawitacji.
5: Mówi Aneta Zierke z ZUT-u. Inauguracja już 12 września. A za niecały miesiąc wracają plenerowe kina na Leżakach. Pierwszy seans 25 czerwca w Parku Majowe. Miłośnicy będą mogli obejrzeć seans Hugo i jego wynalazek.
7: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Gdzieś też.
1: Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie. SK2. Zapominając

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
15: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
14: Cały asortyment taniej?
15: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
14: Tylko 29 i 30 maja.
15: Tylko Boboland.
14: Tylko Hangarowa 15.
15: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
14: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
16: I po reklamie.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP

0: Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
7: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: I po reklamie.
17: Samo południe. Termometry w Szczecinie pokazują już 22 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej. Temperatura odczuwalna może być już nieco wyższa. Dziś też dużo promieni słonecznych, więc pamiętajcie o kryciu na głowę i o butelce zimnej wody i oczywiście o okularach przeciwsłonecznych. Późnym, naprawdę późnym wieczorem może w Szczecinie popadać, a w nocy mogą pojawić się burze. Kierowcy, wy uważajcie teraz na Krygiera, zwalniamy też na energetyków.
18: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
19: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
18: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
19: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.

0: wrażliwość historyczną.
1: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.

0: szczycie władzy w Krakowie, w wielu polskich miastach, o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
1: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
2: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
1: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
3: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
1: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
4: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
1: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
5: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
0: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już ósmy polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz. Blisko 80 kobiet wzięło udział w Women's Golf Day. Wczoraj to panie rządziły na polach golfowych w Binowie.
8: Bawiłam się bardzo dobrze. Pograłam sobie w golfa. Poznałam ciekawych ludzi, innych.
9: Fantastyczna impreza, która też można powiedzieć śmiało edukuje.
10: Jest kobieca energia, którą czuć.
7: Kolejny event dla kobiet odbędzie się w przyszłym miesiącu. Podczas tegorocznej akcji Czysta Odra zebrano blisko 230 tysięcy ton śmieci. W inicjatywie wzięło udział ponad 30 tysięcy osób z Polski, Czech i Niemiec.
11: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek Ania Wyszkoni, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Ależ to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK2. A on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę.

0: Tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
1: To od razu myślami się żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem już parking zamawiać pod lotniskiem.
0: A, tak.
1: Czy są już wiadome dokładne godziny wylotu?
0: Proszę pani, moment. Ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. Oj, nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
1: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
0: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
1: Ale czyli to po prostu co codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
0: Obsługa hotelowa.
1: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
0: I państwo tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają, i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
1: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
0: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
1: No, jeżeli jest taka możliwość, to okej.
0: Okay. Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
2: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio Eska.
1: Super. Świetnie. Losy wkręca.

0: Biała Armia i Bajm za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
12: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Blik.
20: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
21: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o

0: niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Oceanach. Chodzi oczywiście o Miłość ślepa jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze wtedy nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Halo, tu Bli Komisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
7: Cały asortyment taniej?
8: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
7: Tylko 29 i 30 maja.
8: Tylko Boboland.
7: Tylko Hangarowa 15.
8: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
9: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
10: I po reklamie.
11: Odliczanie do rozpoczęcia weekendu trwa. Rozpoczynamy też popołudnie w Szczecinie, piątkowe popołudnie. Tutaj trzeba skupić się na większym ruchu. Zwalniamy teraz na Santockiej na 26 kwietnia. Zderzak w zderzak postoicie na Walei Niepodległości i na Bałki. Uważamy także na Przestrzennej, na Struga i na Łubinowej. Termometry w Szczecinie w tym najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet dzisiaj 27 stopni Celsjusza. Późnym wieczorem spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz.
12: Jest 13. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
13: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
12: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
12: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażacy. Zastępy.
15: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
12: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litr benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 34 grosze. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
10: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz, wystarczy jedno kliknięcie. Aplikacja Moje IKP z nową

0: funkcją. Użytkownicy w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić uprawnienia i kwalifikacje osób, które będą ich leczyć. Ma to podnieść bezpieczeństwo pacjentów.
1: Możemy w prosty, szybki sposób sprawdzić, wpisując imię, nazwisko danej osoby, która na przykład udziela nam pomocy w przychodni czy szpitalu, czy jest to faktycznie lekarz, czy jest to faktycznie pielęgniarka z czynnym, ważnym prawem wykonywania zawodu.
0: Mówi Tomasz Owsik-Kozłowski ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Aplikacja może pomóc w wykrywaniu oszustów medycznych.
2: 2:30 po 13:00, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy trzy kropki. U mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
3: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakichś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków, i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na festiwal piosenki polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany, taki wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat od MS VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty, my ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewać.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorna, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca, u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej. No i jak wam też wspominałem, my, SK2, jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program. To 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym SK2-dwójkowym studio opolskim gwiazdy. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal i mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając SK2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
7: Nie musisz.
6: Jak to nie muszę?
7: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease?
7: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
6: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
7: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
6: I to gdzie?
7: To tu. Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw.

0: Siedzę sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw.

0: Gości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało zacząć.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Outlet.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To opłaca.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Wzmożony ruch na ulicach Szczecina, pierwsze powroty z pracy rozpoczęte. Kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu m.in. na Brzozowej, Cukrowej, Kolumba, Mieszka I, Piłsudskiego, Niedziałkowskiego i na Wielkopolskiej. Prawy brzeg miasta, uważajcie na Walecznych, Struga, Goleniowskiej, Pomorskiej, Gryfińskiej i na Zwierzynieckiej w stronę Stargardu. Termometry wskazują aktualnie 23 stopni Celsjusza. Dużo promieni słonecznych, a deszczu nie musimy się teraz obawiać. Jeżeli popada, to późnym wieczorem.
8: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
9: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
8: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
9: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
8: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Krzysztof Baziuniak. Władze miasta apelują o ograniczenie wizyt na szczecińskim cmentarzu centralnym. To w związku z pojawieniem się dwóch łosi.
10: Na miejsce wezwane zostały służby oraz łowczy. Obecnie trwa poszukiwanie zwierząt, ponieważ są one bardzo wystraszone i przemieszczają się po terenie całego cmentarza.
7: Mówi Paulina Łądka ze szczecińskiego magistratu. Apel trwa do odwołania i nie dotyczy konduktów pogrzebowych. W szczecińskim Teatrze Letnim rozpoczął się właśnie ogólnopolski dzień przedszkoli zatytułowany Święto Konwali. W wydarzeniu biorą udział podopieczni z ponad 20 placów.

0: wskazówek.
1: 2:00 po 14:00 mamy dla was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów, wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł, będzie tegoroczny hymnem męskiego grania, a skąd to się wzięło w tej godzinie, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie, niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: No to gramy.

zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linią pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartość dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksusowe doświadczenie niż taniej city break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów na raz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Various Manx i Ruchome Piaski, to jest SK2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami ze SK2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej SK-owej i na SK.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya, do tego oczywiście my jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK2 wcielające się w postacie zabawek. Mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK Toy Story Radio, to wszystko w aplikacji SK-owej, no i na SK.pl, więc tam śmiało i na SK2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego...

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
2: Cały asortyment taniej?
3: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
2: Tylko 29 i 30 maja.
3: Tylko Boboland.
2: Tylko Hangarowa 15.
3: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
2: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
4: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
5: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
4: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
5: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
4: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: robisz napad.
1: Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko.

0: Deka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
7: Uwaga, wiadomość do szczecińskich kierowców. Może korkować się w okolicach Emilii Plater. To przez zapadnięty fragment jezdni. Nie jedźcie tam na pamięć. Ponadto o tej godzinie zwolnijcie na Placu Zwycięstwa, na Krzywoustego, na Rajskiego, Mickiewicza i w Alei Wojska Polskiego. Prawa część miasta. Ściągnijcie nogę z gazu na Struga i Hangarowej. Termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza. Nad nami błękitne niebo i dużo promieni słonecznych. Okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem to dzisiejsze must have.
8: Jest 15. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Za szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
9: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
9: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków.

17 po 3 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity ONI, drzwi, za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98 6,63, olej napędowy 6,34 w stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję,

0: Demono, Kamień i Aksamit. To jest TSK 2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy tak rozkołysani, zaraz Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC 2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. A, nawet się trochę zrymowało, może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które

0: dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które

0: kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
13: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
16: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
15: Cały asortyment taniej?
16: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
15: Tylko 29 i 30 maja.
16: Tylko Boboland.
15: Tylko Hangarowa 15.
16: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
15: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
17: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk.

0: dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po klamie.
7: Zmotoryzowana mapa Szczecina wskazuje, żebyście zwolnili teraz m.in. na Piłsudskiego, Bałuki, Kołontaja, na Arkońskiej, Bogumińskiej i w okolicach Bramy Portowej. Przypominamy również o zamknięciu ulicy Emilii Plater. To przez zapadnięcie się fragmentu jezdni. Chodzi dokładnie o odcinek pomiędzy ulicami Miedzianą a Filika. Prawobrzeże uważajcie na granitowej, hangarowej, Struga Wiosennej i kolorowych domów. Tam może być ciaśniej. Aktualna temperatura to 20 kresek na plusie. Dużo słońca i tak powinno zostać do samego wieczora.
8: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły. Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
9: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
8: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
10: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
8: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
11: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, które pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
8: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Krzysztof Baziuniak. Wystarczy plansza, kamyczki i spryt. W Domu Kultury Słowianin w Szczecinie odbędzie się Porfirion Cup 2026. Uczestnicy turnieju zagrają w Go.
12: Gra logiczna. Takim bardzo dużym przybliżeniu możemy sobie pomyśleć o niej jak o szachach czy warcabach.
7: Mówi Jakub Gałza z klubu Go Porfirion. Start 6 czerwca. Szczecińscy szczypiorniści zawalczą o awans do Superligi. Decydujący mecz jutro o 18 w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowianinem. W pierwszym spotkaniu Górą byli nasi rywale. W przypadku remisu awansie zdecyduje dogrywka i karne.
13: Monika Wrotka. Na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radioodbiornika. Słyszę? Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk. Podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość i wam zagram. Rafał Adamczak. Dzień

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sarah James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze. I właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie, i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia.

i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozu i witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30. Zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej numer 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby, trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka światło czuła od Natalii Kopolskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill select.

0: Okazja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
5: Cały asortyment taniej?
6: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
5: Tylko 29 i 30 maja.
6: Tylko Boboland.
5: Tylko Hangarowa 15.
6: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
7: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i...
1: Ma.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się...
2: Na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się...

0: Ecomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Ecomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
8: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
7: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
8: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
7: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
9: I po reklamie.
10: Przypominamy zamkniętą ulicę Emilii Plater. Chodzi o odcinek pomiędzy ulicami Miedzianą a Filika. Autobusy pojadą inaczej.
11: Autobusy linii 53 i 67 zostały skierowane na objazd ulicą 1 maja.
10: Mówi Piotr Zieliński z Inwestycji Miejskich. Ponadto zwalniacie teraz na Wyszyńskiego, Gdańskiej, Energetyków, Kolumba, na Szczenieckiej, Wyzwolenia i na Kołątaja. Prawy brzeg, Noga z Gazu na Wiosennej, Struga z Wierzynieckiej i Hangarowej. Na termometrach mamy 26 stopni Celsjusza.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
13: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
12: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
14: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
12: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
15: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
12: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
9: SK2 News, Szczecin.
10: Krzysztof Baziuniak. Przed pasażerami zmiany na linii 200.

0: 42. Dziś od godziny 20 autobusy nie będą zatrzymywać się na przystanku Piekary. Wszystko związane jest z przebudową wiaduktu kolejowego na ulicy Dąbrowskiego. Zmiany potrwają do jutra do godziny 5.30. Szczecińska Majorka otwarta od najbliższego poniedziałku. Miłośnicy wodnych i słonecznych kąpieli będą mogli odwiedzać Arkonkę. Na miejscu baseny, zjeżdżalnie czy leżaki. Nie zabraknie punktów gastronomicznych. Obiekt w tygodniu będzie czynny do godziny 20, natomiast w weekendy o godzinę dłużej.
1: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. A jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho. I jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancho, Wojciech Adamczyk, ogłosił, że trwają próby. Że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza. I już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sanach.
1: SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć. Tańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą

i jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. DD Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami, a dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz.

0: mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. No, coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
11: A jednak FastBau naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
10: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
11: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
10: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
11: Dzwoń do FastBau. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
12: Cały asortyment taniej?
13: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
12: Tylko 29 i 30 maja.
13: Tylko Boboland.
12: Tylko Hangarowa 15.
13: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
12: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: Mediamarkt.
2: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 909.

0: sklepach MediaMarkt. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Klimeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Klimeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na klimeo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę trofeum. Rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
7: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
8: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę m.in. nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego usłychać u artystów. No Oskar Cymbs na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać. Ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cymbs na 20. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2, a teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
1: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
0: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy. Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

To może być polskim hitem tego lata. Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty. Premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa dni, który dobrze sobie u nas radzi, jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz, bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: trzydziestka. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Magłaś, mogłem, mogliśmy.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Większe święto Polski.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
6: Cały asortyment taniej?
7: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
6: Tylko 29 i 30 maja.
7: Tylko Boboland.
6: Tylko Hangarowa 15.
7: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź,

0: Reguły.
1: Nie przegap dnia dziecka z rabatem 15%.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk

nagrany, hit też nagrany, no i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańcze, fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.

0: no gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów

0: w zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Kłania się po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś warto wybrać się do kina Helios, ponieważ tam będzie fajna i ciekawa propozycja, nawet z naszych lat, czyli Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Jeżeli chcecie, to my mamy kilka wejściówek do rozdania. Piszcie na szczecin@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto wymyślił Toma i Jerry'ego. Czekam na wasze maile. Hej!

0: 2.
1: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca polska dwudziestka, Radia Polska 2.
1: Na miejscu 8 panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2, to miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy dla Was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor Waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę Ci tam w duecie z Vito Bambino, to był numer jeden podwójnej gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I Livka, ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj, Livka, Chce Więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: to jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgieli Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micro Music i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa. Nie wiem, jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą. Całkiem inny

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki. Jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z

podstępem do morza. Czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami. I to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po dwóch tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę. A teraz czas na wasz ulubiony hymn, hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu. Zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska dwudziestka Radia Jaska 2.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłoni mi...

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został, czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Już w ten piątek i sobotę mega promocje z okazji Dnia Dziecka. Tylko w Bobolandzie na Hangarowej 15.
3: Cały asortyment taniej?
4: Tak, rabat 15% na wszystko. Wózki, foteliki, akcesoria. Wszystko 15% taniej.
3: Tylko 29 i 30 maja.
4: Tylko Boboland.
3: Tylko Hangarowa 15.
4: Boboland, ulica Hangarowa 15. Wejdź na boboland24.pl i sprawdź szczegóły.
5: Nie przegap Dnia Dziecka z rabatem 15%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskiej

0: targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity u nas 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina Van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Po raz kolejny kłaniam się nisko, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przypominam, że w najbliższy poniedziałek, a więc 1 czerwca, punktualnie o godzinie 19 w Ogrodach Śródmieście odbędzie się Student Voice Challenge. Jest to wydarzenie i prawdziwe święto młodych talentów, pasji oraz międzyuczelnianej integracji. Studenci udowadniają, że nie są tylko przyszłymi specjalistami, ale też

0: Ludźmi pełnymi energii. Patronem wydarzenia jest nasza stacja.
1: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek maja. Tu Antonina Van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co, jedziemy?

Big Day w dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SC2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

Wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość, czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję, rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić? Jak żyć? I czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie, bardzo dobrze i w klubowym klimacie, Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SC2. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.

To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie

0: na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Po raz ostatni dzisiejszego dnia witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. W Szczecinie w dniach od 2 do 3 czerwca odbędzie się Reha for the Blind in Poland. Wydarzenie będzie poświęcone osobom z dysfunkcją wzroku. Porozmawiają między innymi o nowoczesnej rehabilitacji, dostępności i samodzielności. Patronem wydarzenia jest nasza stacja, więc więcej już przeczytacie w naszym artykule na sk.pl. Do zobaczenia.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel. Mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo minam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy spod łóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz w SC2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabrak.

Na zegarach za moment godzina 22. To była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! Po 22. SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu polecimy wprost do portu lotniczego w Goleniowie. O lotach, inwestycjach i zmianach. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
2: Dzisiaj można powiedzieć, że to ja jestem u kogoś gościem, bo właśnie jesteśmy w porcie lotniczym w Goleniowie. No i tutaj już za niedługo powstanie nowy terminal. Możemy powiedzieć coś więcej, jakieś tajemnice zdradzić, jak będzie wyglądać?
3: Tak, 3 listopada po kilkunastomiesięcznych przygotowaniach dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę, ruszyliśmy z główną naszą inwestycją, czyli budową nowego terminala pasażerskiego. Pierwszym jej elementem, aby móc przystąpić do tych prac głównych, jest budowa tymczasowego terminala pasażerskiego. Tymczasowego, jeżeli chodzi o przyloty. Będzie on miał powierzchnię 700 m kwadratowych. Plac budowy przekazaliśmy 3 listopada firmie Doraco Spółka ZO. Prace mają trwać do przełomu kwietnia-maja. Jeżeli ten budynek już powstanie, to wtedy ruszamy z pracami rozbiórkowymi, gdzie będziemy burzyć dotychczasowy terminal przylotów, budynki służb operacyjnych lotniska, gdyż na ich miejscu od czerwca-lipca zacznie powstawać terminal odlotowy. Po wybudowaniu terminala odlotowego burzymy dotychczasowy terminal odlotowy, na miejscu którego już powstanie też docelowy terminal przylotowy. Natomiast ten budynek, który obecnie powstaje, po całej inwestycji będzie dalej służył służbom operacyjnym lotniska jako budynek biurowo-socjalny, ponieważ jego wygląd, jakość wykonania, elewacja będą integralną częścią obecnego terminala pasażerskiego.
2: Jakie będą udogodnienia na nowym terminalu?
3: No na pewno będzie nowy, ładny,

0: pachnący, ale oprócz tego przestrzeń, będzie możliwość skorzystania z zakupów w całkowicie nowej strefie komercyjnej. Będą całe operacje odbywały się na poziomie plus jeden, czyli będziemy mieli terminal dwupoziomowy, ponieważ parter to będą przyloty, stanowiska, check-in, kontrola bezpieczeństwa. Natomiast na piętrze będzie cała strefa poodprawowa, strefa odlotowa. No i kolejnym udogodnieniem to to, że oczekiwać na samolot już po boardingu. Będziemy w tak zwanej strefie preboardingowej. Nie będziemy już tego robić ani na dworze, ani na deszczu, czyli no udogodnienia będą.
1: No i kiedy możemy się doczekać tego?
0: Tak jak mówiłem, tymczasowy terminal przylotowy chcemy uruchomić już w maju 2026 roku, natomiast inwestycję związaną z terminalem odlotowym zakończyć w roku 2027.
1: Czyli jeszcze trochę poczekamy, ale warto.
0: No, na pewno warto, ponieważ budynek, w którym obecnie jesteśmy, ma już 25 lat, swoje wysłużył i czas, aby odszedł na emeryturę.
1: Oczywiście, no ale czy oprócz tego są jakieś inne nowości, nowe loty przewidujemy?
0: Po wieloletniej przerwie będą uruchamiane loty czarterowe do Egiptu, dokładnie do Sharm el-Sheikh. Natomiast już od marca dwa razy w tygodniu będzie połączenie do Bergen, wraca połączenie do Krakowa, jak również biuro podróży uruchamia połączenie na Kretę.
1: A teraz gdzie możemy dolecieć?
0: No w tym momencie w sezonie zimowym, ale też i powiem o letnim, możemy polecieć do Londynu, Liverpoolu, Krakowa, Warszawy, oczywiście via Warszawa, cały świat, ponieważ jest obsługiwana to połączenie przewoźnikiem sieciowym, który oferuje połączenia przesiadkowe przez Warszawę, ale to jest również Kraków, Bergen, Oslo. I tak jak powiedziałem, Turcja, czyli Antalya, Kreta, czyli Grecja, no i Egipt, Sharm el-Sheikh.
1: No i czy coś nowego zostanie wprowadzone? W sensie mówię właśnie tutaj o tym, że zakończy się już te limitowanie płynów na lotnisku?
0: To jest inwestycja powiązana z budową nowego terminala pasażerskiego. Również mamy przewidziane wprowadzenie tego typu urządzeń, tylko to jest technologia, która dopiero raczkuje i tak naprawdę zobaczymy, w którym kierunku ona będzie szła. Czy będzie to w kierunku takim, że tak naprawdę zostaną zniesione całkowicie płyny, limity płynów, czy na przykład będzie dalej to 100 ml, tylko nie trzeba będzie tego wyciągać ze swoich toreb. Ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest technologia raczkująca. Na ten moment wiemy, że no, wiele firm dopiero próbuje to dopracować, aby to ta technologia przyspieszała kontrolę bezpieczeństwa, a nie powodowała, że ponad połowa bagażów i tak jest odsyłana do operatorów, aby dokładnie sprawdzali, co się w nich znajduje.
1: To jak ma wyglądać ta zmiana? W sensie, jak w praktyce to wygląda? To jest jakieś nowe udogodnienie, nowa maszyna? Co to jest?
0: Nie, to są nowe maszyny, to są tomografy komputerowe, które pokazują obraz w 3D, plus do tego analizują płyny, jakie, czy z tych płynów lub te płyny mogą spowodować, że staną się potencjalnie niebezpieczną rzeczą, tak? Ponieważ wiele lat temu można było latać bez żadnych ograniczeń z płynami, ale w wyniku próby zamachu i zamachu terrorystycznego, gdzie terroryści wnieśli różne substancje, które sobie dopiero mieszali na pokładzie samolotu, z których wykonali łatwopalną substancję, zostały takie wprowadzone ograniczenia. I tak jak powiedziałem, to jakby komputer, czyli tomograf komputerowy, analizuje składy chemiczne tych płynów, no i decyduje, czy są one bezpieczne, czy nie, czy ma wątpliwości. Jak ma wątpliwości, no to wtedy wykonuje całe przeszukanie operator. I tak jak powiedziałem, jest to technologia raczkująca i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat, no to już ten komputer, sztuczna inteligencja będzie pomagała, czyli 99% przejeżdżających bagaży toreb będzie już tak skutecznie analizowane, że nie będzie musiał tego robić jeszcze dodatkowo człowiek, tak naprawdę opóźniając całą kontrolę. No dodatkowym atutem tych tomografów jest też to, że nie trzeba wyciągać całej elektroniki, czyli tak naprawdę taki bagaż, jak mamy spakowany, po prostu

0: Wykładamy go na rolki i jest on prześwietlany.
1: I jaki to będzie koszt?
0: No, koszt około 10 milionów złotych, czyli tutaj też jeszcze czekamy, mając nadzieję, że z czasem ta technologia potanieje. Z drugiej strony liczymy na to, że się pojawi więcej producentów i dostawców, bo wiadomo, że im mniej producentów i dostawców, tym te ceny są wyższe.
1: A kiedy może się pojawić? Kiedy mogą być te nowości?
0: No, zgodnie z tym, co mamy zaplanowane, to jest rok 2027, w momencie, kiedy pojawi się nowy terminal pasażerski.
1: Ale to ponownie nie jedyna nowość, no bo jeszcze jeden z przewoźników wprowadza to, że już nie będzie przyjmować biletów papierowych, a jedynie elektroniczne. Czy to będzie taki trend rosnący?
0: No, sądzę, że tak. Z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej po prostu wszystko się automatyzuje. Żyjemy już w czasach, gdzie każdy posiada telefon komórkowy z aplikacją i sądzimy, że wszyscy przewoźnicy będą chcieli właśnie przejść na tego typu rozwiązania, ponieważ to są również oszczędności. Oszczędności polegające na tym, że nie trzeba produkować kart pokładowych i je wydawać pasażerom.
1: A co w przypadku tego czarnego scenariusza, że telefon rozładowany, nie wiadomo jak pokazać ten bilet?
0: No to tutaj linia lotnicza idzie naprzeciw pasażerom i jeżeli sprawdzą na liście pasażerskiej, że ktoś jest odprawiony i pokaże, że ma rozładowany telefon, wtedy otrzyma kartę pokładową.
1: Czyli są uratowani?
0: Tak, tylko proszę pamiętać, że to będzie weryfikowane, czyli na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś wyłączy sobie telefon, bo się nie odprawił i powie, że mu się rozładował telefon. Na liście pasażerskiej w systemach komputerowych są informacje, czy ktoś jest odprawiony, czy nie, czy ktoś to zrobił, czy nie, a jeżeli tego nie zrobił, no to nie da się przysłowiowego systemu oszukać, no i wtedy jest do uiszczenia opłata ponad 250 zł.
1: Czyli drogi interes.
0: No tak, no ale z drugiej strony ktoś kupując bilet, tani bilet, godził się na różnego rodzaju obostrzenia. No i nie może być tak, że chciałbym latać tanio i jeszcze mieć dogodności tak jak w biznesklasie.
1: Powiedział pan o tym, że w ten sposób gdzieś tam przyczynia się do ratowania tego środowiska. A w jaki sposób jeszcze tutaj port działa w tym kierunku?
0: No my już od wielu lat ogrzewamy terminal pasażerski, nowy terminal pasażerski ogrzewamy biomasą, czyli energią odnawialną. Dodatkowo kilka samochodów naszych służb operacyjnych już też od 2 lat to są samochody elektryczne. Dodatkowo służby operacyjne, tak jak agent handlingowy, również używa elektrycznych urządzeń, tak zwanych grand powerów, do ładowania samolotów na miejscach postojowych, gdzie dotychczas to były urządzenia spalinowe. Dodatkowo posiada elektryczne schody, które podjeżdżają pod samolot, a są zaopatrywane w energię poprzez panele słoneczne. Czyli no, staramy się powoli również zmieniać, żeby chronić to środowisko.
1: Oprócz nowego terminala, co jeszcze nowego będzie z takich modernizacji tutaj na miejscu?
0: No, taka rzecz, która nie jest do końca bardzo widoczna dla pasażerów, chyba że mają miejsce przy oknie w samolocie i wtedy mogą zobaczyć nowe światła na naszej drodze startowej, ponieważ po ponadrocznej inwestycji, która trwała ponad rok, jesteśmy już na ukończeniu uruchamiania systemu świetnych pomocy nawigacyjnych, które mamy dofinansowane z Unii Europejskiej z programu Sinea w 50%. Będziemy mogli dzięki tym światłom operować przy bardzo ograniczonej widoczności. Nasz ILS będzie mógł w końcu działać jako ILS kategorii drugiej, a to powoduje, że jak w tym momencie widoczność pozioma musi być około 600 metrów, a pionowa 100 metrów, czyli chmury nie mogą być niżej niż 100 metrów. Dzięki temu systemowi widoczność pozioma będzie mogła być około 200-250 metrów, natomiast w górę chmury będą mogły być nawet na poziomie 30 metrów, a i tak to będzie pozwalało na bezpieczne lądowanie statków powietrznych. W tym momencie sytuacja wygląda tak, no, że jak są większe mgły, no to samoloty oczekują na polepszenie pogody, a obserwując przez lata, jak wyglądają u nas warunki pogodowe, to nie mamy gorszych niż te na ILS-a drugiej kategorii.
1: Czy coś jeszcze?
0: No, oprócz tego w związku z tym, że budujemy nowy terminal pasażerski, no to również będziemy mieli nowy system kontroli dostępu dla służb operacyjnych lotniska, no i cały system CCTV, który no, będzie nadzorował

0: pracę naszego terminala, jak również teren na lotnisku i wokół lotniska.
1: No i te wszystkie zmiany przyczynią się do tego, że coraz więcej, tak myślę, że osób ze Szczecina będzie korzystać z portu w Goleniowie.
0: No mamy nadzieję, że port lotniczy Szczecin-Goleniów coraz bardziej będzie szczeciński, coraz bardziej zachodniopomorski, a również i coraz bardziej brandenburski, ponieważ obserwujemy, że około 5% pasażerów, którzy korzystają z naszego lotniska, są to mieszkańcy Brandenburgii i Pomorza Przedniego, którzy na nasze lotnisko, na te połączenia, które mamy, mają bliżej niż na lotnisko w Berlinie. Dodatkowo już na kilku trasach, a szczególnie na Oslo, a myślę, że również i na Bergen, obserwujemy, że około 25-40% pasażerów stanowią turyści, którzy odwiedzają na krótki weekend, a nieraz na tydzień, ponad tydzień w sezonie letnim, nasz region. Dodatkowo tak samo wygląda połączenie do Krakowa. To nie jest tylko połączenie do Krakowa, ale również z Krakowa i mieszkańcy Małopolski bardzo chętnie korzystają z tego połączenia, mogąc wypocząć nad Bałtykiem.
1: Czyli to już nie będzie można powiedzieć, że Szczecin nie istnieje.
0: No, dokładnie tak. My powodujemy, że zbliżamy, może nie odległościowo, ale czasowo Szczecin dla mieszkańców no, Polski, Europy, no nie powiem bardzo mocno i świata.
1: A czy znamy może statystyki, jak to wygląda właśnie z korzystania z lotów właśnie przez tutaj osoby z rejonu?
0: No jeżeli chodzi o naszych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, to tak jak powiedziałem, na 500 000 pasażerów, których obsłużymy w tym roku, około 60% to stanowią mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. 3-4% to są mieszkańcy Brandenburgii i Pomorza Przedniego, 20-25% to są turyści, no i około 5% to są również mieszkańcy spoza naszego województwa, którzy również korzystają z naszego lotniska na te połączenia, których ktoś nie ma. No na przykład połączenie z Bergen, to najbliższe lotnisko, które ma to połączenie, to jest Gdańsk. Więc mieszkańcy na przykład Wielkopolski, Lubuskiego widzimy już w systemach rezerwacyjnych, kupują bilety na wylot z naszego lotniska.
1: A jak w ogóle wygląda korzystanie z, właśnie tutaj z lotniska? Czy to jest

0: więc mieszkańcy na przykład Wielkopolski, Lubuskiego widzimy już w systemach rezerwacyjnych, kupują bilety na wylot z naszego lotniska.
1: A jak w ogóle wygląda korzystanie z właśnie tutaj z lotniska? Czy to jest

0: lokalne. W tym roku mamy reprezentantów z 4 uczelni. Akademia Sztuki jeszcze nie wystawiła kandydatów w tym konkursie. Nie wiem, czy wiecie, ale w regulaminie jest zapis, że nie mogą wystawiać studentów kierunku wokalnego, no bo to chyba by było troszeczkę, słuchajcie...
1: Za łatwe, tak?
0: No bo to profesjonaliści, a my tutaj różne kierunki medyczne, lekarskie, informatyczne, prawda, Renia? No to takie, chyba się z tym zgadzamy.
2: Właśnie farmaceutów przyszłych i lekarzy.
0: No proszę bardzo, więc jeszcze nie wystawili, ale jak zwykle zabezpieczą nam scenę w przerwie obradów i będą występowali studenci Akademii Sztuki kierunku wokalnego i będzie to znowu na Elagitach Szymon Sereniak i Julia Bury. Także będzie się działo.
3: No i jak w praktyce to będzie wyglądać? Jak na miejscu?
1: Epicko. Mamy scenę, która normalnie gości takich artystów właśnie jak w tym roku Czesław Mozir, Reni Jusis, a w ten konkretny dzień właśnie będą reprezentanci szczecińskich uczelni.
3: Czyli prawdziwe gwiazdy.
1: Prawdziwe. I to jest bardzo budujące, że w Szczecinie, gdzie te uczelnie, no z tego co pamiętam, a też studentem byłem dawno temu i też nie rejestrowałem jakiejś takiej większej współpracy między uczelniami. W tym roku jest przepływ. Druga edycja już naszego Voice Challenge.
0: Students Voice Challenge, tak, potrzeb wokalnych.
1: Tak,
2: to nie jedyna inicjatywa studencka i taka nasza wspólna uczelniana.
0: I będzie ich więcej, prawda, Renia?
1: Coraz bardziej się rozkręca.
2: Mamy ten spacerek, który też wspólnie robimy, czyli inaugurację roku. Więc bardzo, bardzo uczelnie ze sobą współpracują w tej chwili i studenci...
1: Budujące.
2: Tak, integrują, także super jest.
0: No i ciekawe jest...
1: Inżynierowie z farmaceutami.
0: To i właśnie, słuchajcie, z mojej uczelni, nie wiem, czy wiecie, ale... Nie wiecie jeszcze, bo to jest pierwsze nasze spotkanie, ale reprezentanci są z Wydziału Informatyki. Czy wam się to spinało, że informatycy są tak artystycznie uzdolnieni?
1: No powiem sobie, podśpiewują sobie coś tam pewnie.
0: Słuchajcie, ja się cieszę, że ten konkurs daje szansę, przynajmniej widzę opisy sylwetek osób, które będą startowały w tym konkursie, że często śpiewają pod prysznicem, że kochają śpiewać, że lubią śpiewać, a że na scenie będą pierwszy raz niektórzy.
1: No to jest wspaniale.
0: Twoja reprezentantka to już wygrała w tamtym roku i ja się aż boję, co ona teraz wymyśli.
2: Ona się też boi.
0: Tak?
2: Tak.
0: A konkurencji czy że co?
1: No, my scenę ogrodową bardzo szanujemy, to jest wyjątkowe miejsce i no, na swój sposób magiczne. Myślę, że to też ciekawie, że można mieć przy takiej okazji debiut w takim miejscu.
0: To jest najpiękniejsza możliwość. Ja myślę, że właśnie miejsce jest takim atrakcją po prostu dla nich, że na takiej scenie, gdzie stały nogi, i było słychać głosy takich znanych artystów, których wy zapraszacie, to naprawdę jest coś fajnego.
3: Wiemy, jak to wygląda w przypadku studentów, a ta widownia?
0: No, musimy zapraszać, my zapraszamy przez nasze kanały social mediowe studentów, żeby przychodzili kibicować. No Renia, co wy zrobicie? Zaliczeń nie dajcie, powiedz, że nie dacie zaliczeń, jak nie przyjdą...
1: Wykończymy kilku chirurgów w tym.
2: No, rektorze i rektor, prawdopodobnie.
0: Cieszę się. Wow.
1: To warto, no.
2: W związku z powyższym będą obserwować, kto przyszedł, kto nie przyszedł.
0: No i widzicie, studenci PUM-u, pamiętajcie.
2: Na zaliczenia, ale...
0: Co nie będzie? Renia, proszę cię. Trzeba coś mówić, żeby chcieli przyjść.
2: Sami z siebie chcą.
3: Myślę, że wsparcie swoich kolegów, koleżanek to jest naprawdę fajny pomysł i po prostu przyjdą, żeby to zrobić.
2: Tak, tak. Myślę, że dokładnie tak samo myślę. Tutaj mamy reprezentantów, przynajmniej u nas, kilku wydziałów, bo tak jak powiedziałam wcześniej, farmacja, biotechnologia. Widzę tutaj oczywiście lekarski. Wydział Nauk o Zdrowiu.
0: No bo lekarz musi...
2: Wszystkie wydziały.
0: Bo Renia, no lekarz to jest... Lekarz musi sobie podśpiewać, a muzykę słuchają, jak operują.
1: Przy jakiejś operacji na otwartym sercu.
2: Zgadza się.
0: Rytm czasami jest istotny.
2: Bardzo uzdolniona młodzież. Nie tylko właśnie w kierunkach, które studiują, ale również hobby, które mają.
0: Ja mam nadzieję, słuchajcie, bo na razie jeszcze tak nie jest, ale ja wierzę w to ogromnie i dzięki właśnie takim partnerom jak Przemek i Ogrody Śródmieście, że zrobimy z tego za parę lat, to będzie taka scena muzyczna, kiedyś było w latach 60., tak? Co my tu mieliśmy? Festiwal Młodych Talentów, tak? Zobaczycie, że z tej naszej sceny z Ogrodów Śródmieście się to zrobi.
3: No a jak z tym jury w tym roku?
0: Jak zwykle, cudownie i profesjonalnie.
2: Jest.
3: Czyli będzie ciężko.
0: Będzie ciężko, jak zwykle.

0: Usłyszą wszystko, proszę Państwa. Będzie trudno fałszywy
1: to
0: dźwięk.
1: To chyba jest zła wiadomość dla tych, którzy śpiewają pod prysznicem, bo tam jednak mogą wyjść jakieś takie rzeczy.
2: Kwalifikacja do konkursów u nas. W związku z powyższym wybraliśmy najlepszych z najlepszych.
0: A, bo u was pan dyrygent przesłuchiwał zanim... Ach. No widzicie, to tam nie ma przypadku.
1: A u was?
0: A u mnie też przesłuchiwał, bo my z kolei mamy takie, w grudniu taką inicjatywę wewnętrzną na ZUCie. Nazywa się to każdy student, konkurs piosenki wszelakiej, każdy student śpiewać może i zgłaszają się studenci ze wszystkich wydziałów, śpiewają, mam generalnie około 18 wykonawców, czasami było 20, no i ci, co wygrywają, zawsze dostają propozycje od nas do tego, żeby reprezentowali nas Student Voice Challenge, ale nie ma tutaj Maćka Mizgalskiego. Niestety nie mogę zwycięzcy dać, ponieważ on jedną nogą jest na kierunku wokalnym. O. Jedną u nas na ZUCie, jedną na wokalnym, a regulamin jasno mówi, że nie wolno studiować na kierunku wokalnym. Więc mamy...
3: Ambicja go zgubiła niestety.
0: To byłoby
1: tak
0: ciekawe.
1: Nie oddadzą,
0: budowlaniec, Dominik Budowlaniec, śpiewak, wokalista, no i jeszcze lekarz, tak?
2: Albo ratownik.
0: Na ratownika się nadaje. Ja chciałabym być ratowana przez Dominika. Także jury mamy bardzo profesjonalne. Są to dyrygenci naszych uczelnianych chórów. Pan profesor Szymon Wyżykowski, Jolanta Szczepaniak-Przybylińska, Sylwia Fabiańczyk-Makuch, profesor Ryszard Handke, czyli jest profesjonalnie.
3: No to bardzo godnie.
0: Jakoś trzymamy.
3: A jeszcze wymienimy uczelnie, bo mamy PUM na razie i ZUT, a jeszcze dwie, prawda?
0: Będzie. Po raz pierwszy wystąpi w części konkursowej Uniwersytet Szczeciński. Przygotowali się, kurczę, całkiem mocno, bo ja to wiem, bo widzę karty. Tam jest zespół wokalny, są wokalistki i wiem, że też tam będą jakieś... Tańce, no więc słuchajcie, trzeba może jeszcze coś wymyśleć? Słuchaj, Renia.
2: Jakąś inną kategorię?
0: Nie, ale coś jeszcze wesprzeć, nie wiem, jakieś show zrobić.
1: I kto jeszcze?
0: I o czymś pomyśleć. Czyli wszystkie cztery uczelnie oprócz Akademii Sztuki w części konkursowej, ale oni będą oczywiście zaprezentują podczas obrad jury swoich studentów. Będziemy liczyć głosy, będzie też nagroda publiczności, jak zwykle analogowo, ponieważ pan Przemek obiecał mały co nieco.
3: Tak, się nie wypieram, będzie naprawdę, postaramy się...
0: Nagrody dać dla publiczności.
3: Czym chata bogata.
0: Tak, nie powiem na co, ale powiem co.
3: Pić? Mamy trochę niespodzianek, ale trochę już zdradziłem, prawda?
0: Troszeczkę tak, jak ktoś słuchał wcześniej, to ja wiem. To słuchajcie, odtwórzcie sobie ten wywiad i będziecie wiedzieć. W każdym bądź razie osoby głosujące będą mogły wylosować wejściówki podwójne czy pojedyncze, Przemek?
3: Podwójne.
0: No to się
1: nazywa. I co jeszcze wyjątkowego podczas tej drogi?
0: No i na koniec zaśpiewa, zagra po raz pierwszy na scenie ogrodów Skinwalker, taki polski, dobry, szczeciński rock. Znaczy utwory pewnie, nie do końca wiem, jakie będą, bo nie dostałam jeszcze listy, ale słyszałam, jak grają i kawał dobrej muzyki, więc po tym wszystkim, po całej inicjatywie będzie można się integrować i posłuchać tego fajnego zespołu.
1: Czy tylko studenci są mile widziani?
3: Wszyscy są mile widziani.
0: Wszyscy w ogrodach.
3: Pogoda będzie piękna, więc...
0: O, Przemek załatwił.
3: No, już załatwiłem pogodę. Zresztą to Dzień Dziecka. Impreza oczywiście, że otwarta.
2: Rodziców, dziadków, babcie.
0: To Dzień Dziecka, ale wieczorową porą.
1: No to tak jak słyszeliście, zapraszamy oczywiście wszystkich. Podsumujmy sobie.
0: Kochani, wszystkie uczelnie zapraszają 1 czerwca do cudownych ogrodów w Śródmieście Wielkopolska 19 na konkurs na międzyuczelniane potyczki wokalne Student Voice Challenge. Zaczynamy od godziny 19. Impreza potrwa gdzieś. Nie zrzucisz nas ze sceny.
3: To nie, absolutnie.
0: Tam nic się nie dzieje.
3: Przynajmniej miesiąc potrwa ta impreza.
0: I słuchajcie, trwa miesiąc. No i jeszcze będziemy pracować, Renia, cały miesiąc może.
3: Jury jest tak mocno obsadzone, że tam tylko też można po autografy biegać.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak jak słyszeliście, nie może was zabraknąć na miejscu.
0: Zapraszamy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Kochani.
1: Zapraszamy.
3: Dziękuję.
1: A nie zwlekając, przechodzimy do następnego mojego materiału. Zapraszam. Nadajemy z Sebastianem Wiktorzakiem. W jaką stronę chcesz teraz pokierować karierę?
4: No, moim marzeniem jest zostać mistrzem świata. Także będę robił wszystko w tym kierunku.
1: Czyli możemy liczyć na to?
4: Nie chcę nikomu nic obiecywać, ale na pewno będę się starał.
1: A w jaki sposób dążysz do tego?
4: No, na pewno ciągle ciężki trening i

0: i poświęcać się 100% sportu.
1: Mhm. Czy przez to to życie prywatne jest gdzieś tam odpychane na bok?
0: Wiadomo, że jak człowiek stawia na ten sport, to czasami tego czasu jest mniej na życie prywatne, tak?
1: A trzymasz mocno dietę? Te treningi są takie uciążliwe na co dzień?
0: Staram się dobrze jeść, tak? W sensie zdrowo. Treningi, przeważnie rano jest trening i po południu, czyli są dwie jednostki dziennie. Jednego dnia jest dwa razy boks, jednego dnia jest rano siła, po południu boks. No i tak na zmianę.
1: Mhm. I nie czujesz się przez to wykończony?
0: Czasami czuję, ale wiem, w którą stronę idę i wiem, że tak musi być.
1: Mhm. A wiesz, jak wygląda twój idealny plan na tą karierę? Na to, żebyś osiągnął swoje marzenie?
0: No super by było zdobyć medal olimpijski, oczywiście złoty.
1: Mhm.
0: I po tym zdobyć mistrzostwo świata w boksie zawodowym.
1: Mhm.
0: To by był taki idealny plan na karierę.
1: Ale czy tak na co dzień trzymasz się takiego planu, żeby naprawdę do tego dążyć?
0: No staram się trzymać takiego planu. No. Poświęcam się w 100%, myślę.
1: Mhm.
0: I wierzę w to.
1: Czyli nie masz takiego czegoś, że mógłbyś zrobić więcej. To, co robisz na co dzień, czy ten sposób dążenia jest taki adekwatny do tego, czy mógłbyś jeszcze coś zrobić?
0: Zawsze można troszkę więcej zrobić. Codziennie staram się dorzucać coś nowego, staram się ciągle z trenerami i tutaj ze sztabem, żeby być jak najlepszy.
1: Mhm. A w ogóle jak wyglądały twoje początki?
0: Moje początki były takie, jak miałem 10 lat, nawet 9, to zacząłem boks w klubie BKS Olimp Szczecin.
1: Mhm.
0: Później po iluś latach zmieniłem klub na Skorpion Szczecin. No i tak jestem w boksie już od 9 roku życia.
1: No to bardzo szybko tam trafiłeś na ring. Ktoś cię popchnął w tą stronę, czy sam tak chciałeś?
0: U mnie już w domu był boks

0: Chociaż myślę, że i tak ojciec by mnie zaprowadził pewnie.
1: Czyli to była bardziej jego ambicja, czy ty ją tak przejąłeś?
0: Myślę, że też jakieś tam jego ambicje, które miał, ale ja łyknąłem tego bakcyla, tego boksu i mówię, mój ojciec kiedyś boksował, a tam skończył dosyć szybko i ja bardziej poszedłem w to.
1: Czy Szczecin to jest dobre miejsce w ogóle na taką karierę?
0: No myślę, że tak, bo klub BKS Skorpion Szczecin już od iluś lat jest jako numer jeden w Polsce. Mamy dużo zawodników, jest naprawdę, jest u nas poziom i jest naprawdę dobry boks.
1: A jakbyś miał tak dać podpowiedź komuś, kto dopiero zaczyna, to co byś mu powiedział?
0: Żeby nigdy się nie poddawał, na pewno był zdeterminowany i ciężko trenował i wierzył w siebie.
1: A technicznie?
0: Technicznie to trzeba się szkolić ciągle.
1: Czyli nie ma idealnego rozwiązania.
0: Nie ma. Jeden ma trochę więcej techniki, drugi ma trochę więcej siły. Trzeba ciągle trenować ciężko.
1: W tym sporcie może być tak, że masz na tyle talentu, że nie musisz aż tak mocno trenować?
0: Oczywiście wiadomo, że talent też swoje robi, ale moim zdaniem jedni mają talent, jedni nie. Ciężko, tak naprawdę, czy masz talent, czy nie, to liczy się ciężka praca i jak ktoś ciężko trenuje i pracuje i wierzy, to sukces przyjdzie na pewno.
1: I na ten moment na chwilę kończymy, ale już za niedługo wracam do Was z kolejnymi rozmowami. Tyle ode mnie i mam nadzieję, że do usłyszenia. Oliwia Rudnicka. Cześć.
2: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o genetyce, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to ta rozmowa jest dla Was. Zapraszam Was na materiał Mateusza Tomaszewicza.
4: Moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
5: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia i ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem czteroosobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
4: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
5: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową i na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat,

0: Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A jest to, stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj trzy zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej. One wszystkie
1: ciężkie nazwy.
0: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
1: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
0: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
1: Jak to się zmieniło?
0: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami, dlatego też powstają takie jednostki jak Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czyli dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, na 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania Regionalnych Centrum Medycyny Cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
1: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
0: To jest rewolucja. Dla nas, my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować

0: budować duże serwerownie, my jako my. Duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą co dowodowo się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakby myśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione trzy jednostki, jednostkę, a właściwie cztery,

0: Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego, w jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, te trzy razem z dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne, budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, które z których się wywodzę.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami, ale oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabrakać.